0: Iirimaa endine president Mary Robinson, toiduabi andmisega tegeleva vabaühenduse World Central Kitchen asutaja Jose Andres ning Iiri bändi U2 liikmed. Euroopa teenetemärk asutati 2025. aastal ja sellega tähistati Schumani deklaratsiooni allkirjastamise 75. aastapäeva. Tegu oli märgilise sündmusega, sest just selle deklaratsiooni allkirjastamist loetakse sageli tänapäevase Euroopa Liidu alguspunktiks. Teenetemärk on oluline, sest Euroopa Liit on midagi palju enamat kui vaid liidu institutsioonid ja poliitika. Euroopa Liit on eurooplased, kes uskusid ühtsesse Euroopasse ja aitasid seda ideed ellu viia. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Lisateavet leiate Euroopa Parlamendi veebisaidilt.
1: Lipca 1995 roku siły Serbów bośniackich dowodzone przez generała Ratka Mladicia zdobyły miasto Srebrenica we wschodniej Bośni. Wcześniej ONZ ogłosiło miasto strefą bezpieczeństwa. W kolejnych dniach zostało zamordowanych ponad 8 tysięcy muzułmanów, głównie mężczyzn i chłopców. Ich ciała pochowano w zbiorowych mogiłach. W tym odcinku Historii i Faktów przyjrzymy się jednemu z najtragiczniejszych wydarzeń końca XX wieku. Ludobójstwu w Srebrenicy. Przedstawimy krótko przebieg wojny w byłej Jugosławii, wydarzenia, które miały miejsce w Srebrenicy, a także przyjrzymy się, jak te tragiczne wydarzenia upamiętnia się na całym świecie.
2: Żeby zrozumieć, jak doszło do ludobójstwa w Srebrenicy, trzeba sięgnąć do rozpadu Jugosławii na początku lat 90. ubiegłego wieku. Jugosławia była socjalistyczną federacją złożoną z 6 republik: Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii i Serbii. Po śmierci jej długoletniego przywódcy Josipa Broza Tito w 1980 roku kraj zaczął się rozpadać.
1: Tito zdołał utrzymać delikatną równowagę między różnymi grupami etnicznymi w Jugosławii. Jednak po jego śmierci nastroje nacjonalistyczne wezbrały, sytuacja polityczna stała się niestabilna. W 1991 roku niepodległość ogłosiły Słowenia i Chorwacja. Wywołało to gwałtowną reakcję Jugosłowiańskiej Armii Ludowej, kontrolowanej głównie przez Serbów.
2: Niedługo potem konflikt rozprzestrzenił się na Bośnię i Hercegowinę, która była najbardziej zróżnicowaną etnicznie z 6 republik. Żyli tam obok siebie bośniaccy muzułmanie, Chorwaci i Serbowie. W 1992 roku Bośnia i Hercegowina ogłosiła niepodległość. Rozpoczęła się brutalna wojna, w której przeciwko sobie walczyło wiele różnych frakcji. Bośniaccy Serbowie, wspierani przez rząd Serbii i Jugosłowiańską Armię Ludową, dążyli do stworzenia Wielkiej Serbii poprzez czystki etniczne nieserbów na obszarach znajdujących się pod serbską kontrolą.
1: Symbolem brutalności wojny stała się Srebrenica, miasto we wschodniej Bośni. Ogłoszona w 1993 roku przez ONZ strefą bezpieczeństwa, miała być wolna od ataków zbrojnych i wrogich działań. Mimo to siły bośniackich Serbów oblegały enklawę. Odcięły dostawy żywności, środków medycznych i pomocy humanitarnej.
2: W lipcu 1995 roku sytuacja w Srebrenicy osiągnęła punkt krytyczny. Miasto było wypełnione tysiącami bośniackich uchodźców, którzy uciekli z okolicznych terytoriów. Było bezbronne, a mieszkańcom brakowało artykułów pierwszej potrzeby.
1: 11 lipca 1995 roku siły Serbów bośniackich pod dowództwem generała Ratka Mladicia zdobyły Srebrenicę. Stacjonujący w pobliżu holenderski batalion pokojowy ONZ nie był w stanie temu zapobiec. Nastąpiła systematyczna masakra bośniackich mężczyzn i chłopców. Natomiast kobiety, dzieci i osoby starsze wywieziono.
2: W Srebrenicy i okolicach stracono około 8

do 1000 Bośniaków, głównie mężczyzn i starszych nastolatków. Ciała ofiar pochowano w zbiorowych mogiłach. Wiele ciał potem ekshumowano i ponownie pochowano, by ukryć dowody ludobójstwa. Wywieziono tysiące kobiet, dzieci i osób starszych. Szacuje się, że od 20 do 50 tysięcy kobiet i dziewcząt doświadczyło przemocy seksualnej.

0: A menudo oímos hablar de la legislación de la Unión que se elabora en Bruselas. Pero ¿qué sucede cuando no se cumple? ¿Y cuando los países no se ponen de acuerdo sobre lo que realmente significa esta legislación? Ahí es donde entra en juego el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia es la autoridad judicial de la Unión. ¿Y cuál es su labor? Asegurarse de que la legislación de la Unión se interprete y se aplique de la misma manera en todos los Estados miembros. Esto garantiza que todos los países, las instituciones y las empresas sigan las mismas normas y que tus derechos como parte de la ciudadanía europea estén protegidos. Esta autoridad judicial, que tiene su sede en Luxemburgo, se compone de dos órganos principales. En primer lugar, el propio Tribunal de Justicia, que interviene cuando los tribunales nacionales no tienen claro cómo interpretar el derecho de la Unión. Estos tribunales pueden solicitar lo que se denomina una decisión prejudicial. También revisa algunos actos jurídicos de la Unión para decidir si deben anularse y examina los recursos interpuestos ante el Tribunal General en materia de derecho. Y en segundo lugar, el Tribunal General que acabamos de mencionar y que se ocupa sobre todo de los recursos interpuestos por particulares, empresas u organizaciones, especialmente cuando se cuestionan decisiones adoptadas por las instituciones europeas. El Tribunal de Justicia tiene un juez por cada Estado miembro. Además, cuenta con abogados generales que se encargan de emitir dictámenes motivados e independientes para ayudar al Tribunal a adoptar sus decisiones. Las vistas son públicas y ofrecen interpretación en las 24 lenguas oficiales. El primer presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero fue el juez italiano Massimo Pilotti. En su discurso inaugural en 1952, resumió el espíritu del tribunal con estas palabras. Los jueces del tribunal tienen una sola aspiración: estar a la altura de la confianza que los Estados miembros han depositado en ellos y servir con entrega al bien común. ¿Qué tipo de casos juzga el Tribunal de Justicia? Veámoslos uno por uno. En primer lugar, el Tribunal resuelve las disputas legales cuando los países infringen la legislación europea. Por ejemplo, cuando un Estado miembro no aplica correctamente una directiva de la Unión. En segundo lugar, interviene cuando los tribunales nacionales solicitan ayuda. Si, por ejemplo, un tribunal de Italia o Polonia no está seguro de cómo interpretar una norma europea, puede pedir al Tribunal de Justicia que aclare el significado. Y en tercer lugar, actúa cuando se cuestionan decisiones de las propias instituciones de la Unión. Por ejemplo, si el Parlamento o la Comisión aprueban un reglamento que, en opinión de alguien, vulnera derechos fundamentales, el Tribunal puede revisarlo y anularlo si lo considera necesario. ¿Sabías que una de las sentencias más conocidas del Tribunal de Justicia fue una relacionada con la empresa Uber? En 2017, el Tribunal determinó que Uber debía considerarse una empresa de transporte y no solo una plataforma digital, lo que cambió por completo su regulación en Europa. ¿Pero en qué te afecta a ti todo esto? Cuando compras algo por Internet, trabajas en otro país o te preocupa la privacidad de tus datos personales, la legislación de la Unión Europea te protege. Y el Tribunal de Justicia se encarga de que se aplique de manera adecuada. Las sentencias del Tribunal sientan precedentes, es decir, dan forma a la futura política de la Unión en asuntos como la migración, la acción por el clima, los derechos de los consumidores y muchos más ámbitos. La próxima vez que oigas hablar de una decisión importante o de un debate sobre derechos digitales, ten presente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está trabajando entre bastidores para defender el Estado de Derecho en todo nuestro territorio. Para más podcast, sigue escuchando Europol Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Równość i niedyskryminacja. Podstawowe unijne wartości i zasady. Zapisano je w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Mimo to lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, interseksualne i queer wciąż doświadczają dyskryminacji, zarówno w Unii, jak i w innych częściach świata. Na szczęście Unia Europejska ma do dyspozycji różne narzędzia walki z dyskryminacją. Celem jest budowa bardziej inkluzywnego społeczeństwa, w którym nikt nie boi się być sobą i kochać kogo chce. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. Z tego odcinka dowiesz się, jak Unia walczy z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Na świecie wciąż są miejsca, w których systematycznie łamie się prawa człowieka lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, interseksualnych i queer. W wielu krajach obowiązują dyskryminujące przepisy, na mocy których osobom LGBTIQ grożą więzienie, śmierć, przemoc lub inne surowe kary. Wpływa to negatywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne tych osób. Na przykład w ponad 60 krajach zabronione są dobrowolne kontakty seksualne między osobami tej samej płci. Osobom LGBTIQ grożą tam więzienie, kary finansowe i inne sankcje. W przynajmniej 7 krajach – Jemenie, Ugandzie, Arabii Saudyjskiej, Nigerii, Mauretanii, Iranie i Brunei – kontakty seksualne między osobami tej samej płci karze się śmiercią. W ostatnich latach niektóre kraje przyjęły przepisy, które przewidują kary za bycie w związku z osobą tej samej płci. Organizacja Narodów Zjednoczonych i Organizacje Praw Człowieka potępiły te regulacje. Zwróciły też uwagę, że tworzą one nieprzyjazne środowisko, które zachęca do homofobii i przestępstw z nienawiści. Równość i szacunek dla różnorodności to sedno projektu europejskiego. Dlatego unijne przepisy antydyskryminacyjne należą do najbardziej kompleksowych na świecie. Unia zachęca swoje państwa członkowskie, aby wdrożyły środki prawne, polityczne i finansowe przeciwko przemocy, mowie nienawiści i marginalizacji. Unia propaguje też prawa osób LGBTIQ na całym świecie. W 2020 roku Europejska Komisarz do Spraw Równości Helena Dalli powiedziała:
2: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
1: To niedopuszczalne, że ludzie są prześladowani za to, kim są, że czasami płacą za to życiem. Sytuacja naszych braci i sióstr sprawia, że jestem jeszcze bardziej zdecydowana pracować na rzecz społeczności LGBTIQ w Europie i na całym świecie oraz maszerować u jej boku. Wiemy, że robimy dobrze, nawet tam, gdzie nie jesteśmy mile widziani.
2: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
1: W 2020 roku Komisja Europejska przyjęła też pierwszą w historii strategię na rzecz równości osób LGBTIQ. Powstała ona pod kierunkiem Heleny Dalli i obejmuje okres 5 lat. Przewidziano w niej środki z 4 obszarów. Są to walka z dyskryminacją osób LGBTIQ, dbanie o bezpieczeństwo tych osób, budowa inkluzywnego społeczeństwa oraz działania na rzecz równości osób LGBTIQ na całym świecie. Podstawą walki z homofobią, transfobią i bifobią są nie tylko traktaty unijne, ale również Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Pierwsza międzynarodowa Karta Praw Człowieka, w której wyraźnie zakazano dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Same przepisy jednak nie wystarczą, aby zaszły widoczne zmiany. Uprzedzenia wobec lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, interseksualnych i queer przybierają różne formy. Ataki słowne i fizyczne oraz marginalizacja są na porządku dziennym. Ponad połowa mieszkańców Unii Europejskiej uważa, że w ich kraju geje, lesbijki i osoby biseksualne często spotykają się z dyskryminacją. Według badania Eurobarometru z 2024 roku prawie 70% Europejczyków jest zdania, że osoby LGBTIQ powinny mieć takie same prawa jak osoby heteroseksualne. Tyle samo Europejczyków uważa, że małżeństwa osób tej samej płci powinny być dozwolone w całej Europie. W porównaniu z poprzednim badaniem Eurobarometru z 2019 roku akceptacja Europejczyków dla osób LGBTIQ wzrosła, pomimo fali mowy nienawiści w mediach społecznościowych i realnym życiu oraz tego, że w Polsce i na Węgrzech przyjęto dyskryminacyjne przepisy i uchwały. W 2021 roku Parlament przyjął też rezolucję, w której ogłosił Unię strefą wolności osób LGBTIQ, gdzie każdy może być sobą i żyć szczęśliwie w inkluzywnym społeczeństwie. W ten sposób wysłał jasny sygnał rządom, które wprowadzają przepisy anty-LGBTIQ. W Ponadto Unia Europejska nagłaśnia przypadki łamania praw człowieka osób LGBTIQ w państwach trzecich oraz przypomina, że w procedurach azylowych należy brać pod uwagę sytuację takich osób. Dyskryminacja może występować w każdym miejscu i dziedzinie życia. Jako obywatele i obywatelki Unii mamy do odegrania ważną rolę. Musimy wspólnie chronić prawa i dobrostan wszystkich ludzi w Europie. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: Cette année, c'est un consortium de journalistes grecs, allemands et britanniques qui a remporté le prix Daphne Caruana Galizia pour le journalisme. Ces journalistes ont mené une enquête approfondie sur les événements liés au naufrage du chalutier Adriana le 14 juin 2023 au large de Pylos, dans le sud-est de la Grèce. Ce naufrage a causé la mort de plus de 600 migrants qui avaient quitté la Libye quelques jours plus tôt.
4: Liberté d'expression.
5: Freie Meinungsäußerung.
6: Libertà d'espression.
7: Libertà d'espressione.
8: Di la verità anche se la tua voce trema.
9: Daphne Caruana Galizia.
3: Le titre de l'article gagnant est « Mourir dans les profondeurs les plus sombres de la Méditerranée, sous l'œil des caméras désactivées des autorités ». Le consortium se compose du média d'investigation grec Solomon, de l'ONG allemande Forensis, de la chaîne publique allemande ARD et du quotidien britannique The Guardian. Son enquête a révélé que les actions entreprises par les gardes-côtes grecs avaient causé le naufrage du bateau qui transportait des migrants. L'enquête a également mis en lumière des incohérences dans les déclarations officielles des autorités grecques. Les journalistes ont recueilli le témoignage de plus de 20 rescapés. Ils ont aussi consulté des documents provenant de la justice et des gardes-côtes. Cette enquête a révélé que le bateau aurait pu être secouru à plusieurs occasions et que des propositions d'assistance avaient été ignorées. De plus, les témoignages des rescapés laissent penser que les gardes-côtes grecs auraient fait chavirer le chalutier en tentant de le remorquer. Les gardes-côtes grecs, pour leur part, nient avoir tenté cette manœuvre. L'ONG allemande Forensis a simulé les événements tragiques de cette nuit grâce à une modélisation 3D interactive du chalutier. Pour cela, ces équipes se sont fondées sur différentes sources, telles que des données provenant du journal de bord du bateau des gardes-côtes et du témoignage de son capitaine. Elles ont aussi analysé des trajectoires de vol et des données du trafic maritime, ainsi que des images satellites et des vidéos tournées par des navires de transport maritime qui se trouvaient non loin de l'Adriana.